0: Neje, judej retite.
1: Neje. Aš probu, aš to sazė stau.
0: Zmiznu.
2: Oj, holovonko moja boljača. Та що робиш такий гряв? Хтось зазь змізнув?
0: Борис, наш Бориско, подканек мій прекрасний.
2: Ай, та може го уж зожер слинтавий дизел, або лен так дакде утік.
3: Ну, за подканіцю даяков. Ну, а може жарлить ай на мене, але то ніч, пане Долфі. На Сицилії собі обстарате звіря, яке ли будете хотіти. Моле псика, налпу або папагая. Йой, та де бисте патканя несли із суботі в кудрагу?
4: Та ми будемо мусити дось фрішно утікати.
3: Чистя же сам пішов.
2: На якій Сицилії собі обстарати звірятко?
3: Ну, обіцяли сте нам чара, же шльогнете тут до пінязі.
4: Так ту веру з нима не будемо мочі остати. Ну, а панове Долфімуса найвіце й любить із чужих країв Сицилія.
2: Ніч їм нікому не обіцяв.
0: Не? Не обіцяв? А хтося тут вчора роздрапував? Бився до грудей, а вшеліякого грявкував коло контейнера, а?
3: Але...
0: Пані, тепер будьте тихо, ухавте швидко на мене.
2: Вигрявкував коло контейнера?
0: Вера, так. Вип'єшку з екразиту, а пак не знаєш, що робиш? Зязь мать, пан випадок пам'ятей.
2: Ой, головонька моя боляча. А що їм вигрявкував?
0: Ага. Ну, та вже кить будеш хотіти, обабреш і председу владу з міністром фінансів до в'єдна.
2: Йо.
0: А ще ж са такий правник не народив, щоб тя міг дістати до баса. А же пінязі красти будеш і будеш, а ки ця насереш, та підеме не на Сицилію, але аж до Аргентини. А же вшитких бездомовців з міста візьмеш із собою?
2: Вшитких?
0: А ще є сай так вигражав, же викрадеш і підпалиш вшитки банки в місті. А же витунелієш і Народну банку. А ще вигрявкував, же приматор нашого міста має таке мале курте 5-сантиметрове пуціня.
5: Мусимо се дакде сховати, дакде утікати, а чуня дахто?
0: Вшитка люди з бітовки позирали на тя з облака.
2: Така ганьба,
3: А нам двом сте обіцяли, же на Долфіо учет щітниць переведете вшитка пінязі з фірми, в котрій робите білого коня.
2: Але тать нас заб'ють.
3: Не заб'ють. Ошіковні, ми чітемо течеме на Сицилію.
2: Ага, добрі, ой, Боже, що я то поробив?
0: Ну, люди, не хочу вас страшити, але уже вельгоден. Хайде до роботи. Ставай, Берті, ставай, ідеме. Та-та-даш.
3: Чекайте. Та це мусимо даяк добесідувати, ні?
2: Ну, добрі, але як?
3: Пане Долфі, о якій годині йде пополідне влак до Братислави?
0: О пів третьої.
3: Так. Пане Берті, ви мати лем'єдну задачу. Знати яку?
2: Ну, знам.
3: Ну, о другій годині вас чекаме перед железничною станіцею. Останнє вшитко приправиме на драгу ми з Долфі.
2: Так я й іду.
0: Тримайся.
3: Про Бога. А чому сте отак страшні оциганили?
0: Бо інакше би то нікда не зробив. Знам го.
3: Чудне, як скоро тому увірив.
0: Пані, ви його не знаєте. Я його познав 20 років. Пару разів ж п'яний побоваджав іще гірше діла. Охабме то уж, прошу, так. На, ніч іду садбалити.
3: Чекайте, що то робите?
0: Ну та рехтиюся на драгу.
3: Ну, але щось здуріли? No nač vám toto haraburdia?
0: Taký predobrý budynok a magnetofon? Tak na Sicílii nemajú.
3: Prosím vás, pane Dolfi, zobuďte sa.
0: I Borisko nezochábe.
4: Ale zochábte, prosím, všetko tak. Radšej sa kus dajte do poriadku. No, že by nás pustili do vlaku, hej? Doraz z vás bude bohatý človek. No. Pideme pomalo do místa. No, vidíte, i Hancuk máte. Objednáme lístka na vlak.
0: Lístok pro mene je zadarmo.
4: Ja znám, znám, ale objednáte ho musíme.
0: Tak sme tu. Čudné dielo. Len viem, tu nevidím nejaká paradajka.
2: Jaká paradajka? To načtí paradajka. Máme polnú tášku pijazej.
0: Ale festival paradajok. Lato Matina.
3: Pane Dolfi, tot festival je v Španielsku, u Valencii, ne na Sicílii. Tu je mafia, ne paradajka.
0: No, to jak to? A što teper budeme jisti? Ta jak jem to mi domotati? No ta pojďme do Valencii.
2: Oj, pojď už, ticho, pro Boha ťa prošu. Kúplju ti vličku paradajok, lebo už buď ticho, hej.
0: O, Sicília. More. Sadej more. A jak to teplo na kysťach. Kýba nejakej takej šikovnišej kontajner kolo moria najti.
2: Tak už prestaň. Što trepleš dookolo 5. čerez 9. Sme bohatí ľudé. Micno bohat, rozumíš? Môžeme si kúpiť ty, što chočeme. I ty, de chočeme. Istý, što chočeme. Bovatý, de chočeme. Rozumíš? Što si chočeš?
0: No tak, keď paradajok ne je, tak len zmerzlinu. Bár z toho reačo.
2: Aha, pozeraj. Kúpľu ti naraz celý zmerzlinársky stanok. Hej, teda slúchaj, Galati, ale...
6: Pane... No, Galati, senior, Galato, Galato.
2: 1000 euro, Galati, hej? Na, tvoje, moje. Na, dávaj.
6: Grácia, grácia, tante.
0: Ja len jakoj znehoden zvuknutý na novú situáciu. A nemohli by sme išli páru dní len tak, požetý kolo do jakoho kontajnera. Popozerajte, jak tu krásni. Ja už ani nepamätám, kole posledný raz jem spal u normálnej postele. Ťažko mi bude provokáty.
4: Ja už im sa nehodná dočekať i toj normálnej posteli. A hlavne kúpelka.
2: No a ja čo mám robiť? Že budem sa píšou poobzerať po dajakých kšeftoch? A...
0: Nie, nie, poboči tu ku so mnou, Bertinku. Prošu ťa krásne, ja v normálnej chaži umru. Zaprej deku zverejnú do kvitka. Umre tam od žalu.
3: No, no dobrý, no. Dám si sobi z vame zmrzlinu.
2: Dolfi, sluchaj, to by preskočili količka v mozgu. Što je s tobou?
0: No, neznám. Znám len, že što zvíseť v vozduši, ale neznám što. Pozerajte, jaký je tot zmrzlinárskej sarsan prekrásnej. Vyzerať skoro tak, jak náš smyťarský kontajner tam daleko, doma, v našej domovini. Len tam vítale ponad nás škúrci a tu vítajú morské čajky.
3: Škúrci, čajky. Veľmi sobie rozjímajte. Ja sobie vozmu sicilskú zmrzlinu a idu svojou drahu.
4: Bože!
0: Što tam? Tak nicno veľo zmrzlina.
2: Mertvola!
0: Vítajte na Sicílii. Ja znam, že sa to je strašné stane. Na prodaj je mrtvola a la Sicilia. Nakladaná v zmrzlenárskym stánku.
5: To budeme robiť.
4: Skoro zadrlte tot kontajner do moria.
7: Tam nemôžeme, je tu kopa ľudej svítky.
0: Jak sa kontajner nepotopiť? A more ho znova ošmariť na berech? A vyvaliť sa z ňoho mrtvola? Sme hotovi.
7: Hej, a všetko ukážu s palcom na nás. Obviňať nás z vraždy človeka.
4: To zaklíčme policiu.
5: Ičiči, tež skinčíme v basi. Tu vládne mafia, iši strašnejšia, jak u nás doma na Slovensku.
3: Pravi, že tu sú ňamatere. Na našich nemajú.
0: Musíme počekať do noči.
1: Ja umru, zahanu tu na mise, dejem sa to dostala.
0: Na Sicíliu.
2: Pani Mario, što vy máte u kabelci, že jej tak čudne stiskáte v rukách,
0: a?
3: Fega vás potím, što ja mám u svojej kabelci. Je to moja kabelka, nie?
0: Ochápte teper kabelku tak. Dumajte nad našou situáciou. Jak z ňou vykorčľovatý?
3: Kúpte sobi korčuli.
2: Korova.
0: Pani Mario, dnes ste fest čudná. Što sa s vami robiť? Vrah i místne mafiáne už isto znajú, že mŕtvola je v našich rukách.
7: Tak. A čekajúť, čo budeme s mŕtvolou robiť.
2: Isto čekajú, že toho nebyščíka dáme na poriadok. To je, naložíme s ním tak, že by ho už nikdy nikto nenašol. Tak sa to v slušnej spoločnosti robiť.
0: Správne. Jak to zrobíme? Všetko bude OK?
3: Ale mne tu iší jeden problém. Že takové sa svitkové mordu tož musieť zamordovať.
0: Ale my vraha nepoznáme. Nemuseli by sme byť až tak nepohodlné svitkové určené na zamordovania. Perti dobrý vareť. Starčiť mŕtvolu dobrý schovatý.
3: No ja svedal.
0: Jak sa ľudia minúť z bereha moria a nám všetko siade nič, začneme hrebsti na nebyščíka veľkú jamu. Opatrní šupneme do ňoj našho nebyščíka a potom frišno zahrebeme.
7: A budeme sa musieť aj molíti a spívati tak, jak u nás doma spívať pípa?
0: Ale što ješ?
7: No ale jamu by sme mali dajak zapečatovatý. No, že by nás v nebyščík nestrašil.
3: A jak sa to robiť?
0: Ale obyčajní zrobiť sa nad nebyščíkom krest. U nás píp zariez lopatou na všetké boky jamy do kresta.
7: Ale my lopatu nemáme.
0: Zrobíme to z rukou.
7: No dobrý. Ale odkryť to znáš, že toto je christian? Što keď je to moslim, a?
3: No kľud, ticho. Šupneme ho do jamy, micno frišno ho zahrebleme a sereme na ňo.
7: Tak što vy ste za ľudé? Nám jak zdochnú pes, žena ho zabalila pred pochoronom do plachty z postili, pomolila sa otče náš a na hrobeku pak zapalila svíčku.
1: Oj, vo dvome ste dosť pravde idiote. Vám nie je pomoči.
0: Nebejte sa žiadna svíčka. Všetko sa zrobí tají. Poďme na ňoho nenapadne popozerať. Jakú veľkú jamu bude treba kopať.
3: No, nestojí o tot pohľad. Dajte mi poky.
0: Oj. Pozerajte. Pozerajte, jaký tu palad mŕtvol. Neurokom.
7: Sluchaj, to nie je kompletný. Však je celkom malý. Jem taký pindur. Nebude dlhší, jak 1,70 m. Kto znači, čo sa mu stalo a jaký to bol človek?
0: Ale čom kažeš, že dlhý? Ľudia predsa majú vršku.
7: Živé majú vršku, mŕtve dlhšku.
0: Ešte nečutí, že bude jak bar smerdil.
7: Ale smerdí jak fras. Ale korovi alebo dajakoj rán na ním nevidno. Na nebyštíka celkom dobrý ozerať. Ale to zápach z ňoho je mi dajakej známej.
0: Jak čorná orchidea. Kto znať, čo nebyšťa za života robilo? Môže mať strašnú ranu? Z druhého boku? Otel dospravda nič nevedno. A može ho otrovili? Abo zabili s velikou ťažkou lopatou? Len jedna poriadna rana po holovi? Ale tak, že by krv netekla? Može to byl investigatívny žurnalista?
3: Len sobie robte srande, robte. A može to byl bílej kýň?
7: Toto mi nehvárte, bo zošaliju. Vedete, jak mi mkať s pravom okom z toho všetkoho, tak toto mi nehvárte. Bože, ja znal, že to tak dopadne, no na čím vás poslúchal? Bože, nemohli ňa zabetonovať i takde doma.
4: Klopci tyhže, ľudia na vás pozerajú.
7: No, najpozerajú. Aj tak hovno nám rozumieť. Po rusnácky neznajú.
0: No. Čo doma obejeť sa? Tylko rusnáky sa motať po svíti. Ešte môže veci, jak žodil.
7: Vyť sa pohnú.
8: Buongiorno! Rinesto, Rino, Grappa, Betty. Čeče!
0: Bože, vynožil. Osana. Zázrak vynožil.
3: Fík vložil. Berti vám místo zmerzlino kúpil na smrť ožertoho kolegu, bezdomovca. Prosiť fiašku vina a po brandy.
8: Fáte!
7: Mi pereskočiť. Nepúšťajme ho, prošu, vonka. Ja mám strach. Što keď je to zombik? Dajme mu, prošu, fľašku vina. Tu mám v tašci, kúpe, viem na stanice.
0: Na. Zatop sa z ňou. Že by sa ti hry za uchami od nej zrobili. Na!
8: Grácia, tarte,
0: grácia. Bezdoch. Tylko strachy sme prežili.
7: No takže môžeme teper i ty kľudni choď zde na normálnu zmerzlinu.
3: No a dosť. Dalšia zmerzlina už bude bez mene. Komedia kinčiť. Ruka hori.
0: Pani Mario, len pomalé, čo to robíte? Odkiaľ máte to pištoľ? Bože, to je to za Sicília, za zakliatý kraj. Čo sa tu s ľudmi robiť?
3: Berti, slúchajte. Vy pamätáte na rík 2010 i na podnikateľa Abela Pidstrileného?
7: A mi sa furt zdalo. Ta už znám, odkiaľ vytorduje.
3: Tak. Jeden z vašich perších kšeftiv. Váš chlibodarca, ktorému ste pomohli potopiť 10 firem, nakúpil u môho muža 5 kamionov tovaru. Do dnešného dňa za tovar nezaplatil. Prešajím sobie po svoji vlastné peniazy.
0: A kde je váš muž?
3: Pán Pidstrilený? Zastrelil sa. Na Silvestra pred pár rokami. Z rozkošu. Nemá s čím zaplatiť štátu DPH. Poslali na nás exekutóriu. Dospravdu ňa vyhnal exekutor z domu. A nemala im peniazy ani na tot revolver, što teper trímam v rukách. Kúpila im sobie ho až v Palermi na vlakovej stanici. Nejaký ruskej abo ukrajinskej žulek mi ho prodal. Za 500. 5 rokov im snovala tot plán, jak dostať svoje peniazy nazad. Bez zbraní im nemala odvahu sa do vás pustiť. Dajte toto tašku s mňa, sme tu. Nigunuj.
0: Tu máte.
3: Na. Tu máte. Na trahu domiu.
0: Tak toto sú komplikácii. Ožošej nevyšší. Bába s revolvérom. Jeden pit strilený, nezaplačené DPH, naokolo mafiáne, mrzajs bez peňazí. Tak toto sú komplikácie. Bertinku, Bertinku, čo je to porobe? Vedeš, vedeš, chlapče, jak dopalo toto tvoje bavisko na bilého koneka?
7: Buď radšej ticho, manželka. Aj ty je zvinný. Aj s cílem svojim životom u rozkošach. Palermo, Palermo. Tak na toto budeme dlho spomínať.
0: No to je nič, no. Domy vytý, tak teper nemôžeme. Pýdame sa vy pomalenka až do Poľska, do Sanoku. Aj tak sme tam plánovali ísť. Zapustíme sobie borodu, keby nás nikto nespoznal. A jak Boh dá, skolo siatok, už sa budeme moči vrnutí do omilu. Na naše sídlisko.
7: A Charita bude rozdávať polievku zadarmo. Siadel bude kopať ľud.